Nie będziesz nigdy malarzem, kochankiem, ni żołnierzem, jeżeli nie będziesz potrafił wyobrazić sobie choć jednej chwili świata bez siebie.

że nie całkiem zechciej wierzyć. Pozwól odejść już najlepszemu z twych żołnierzy. Miejsce w szyku znam, moje miejsce w czasie przeszłym.

śnieg, czy deszcz, czy noc, czy dzień, teatrzyk lalek kręci się, wystarczy przyjść, wystarczy wejść. Uparty wół i smutny faun, przy jednym stole pchła i klaun, wystarczy przyjść, wystarczy chcieć. Tutaj zgiełk, tutaj ruch, lekkość bytu niczym puch. Tutaj walczyk życia, głupiec gra na cztery ręce. Tutaj czar, tutaj grzech, śpiew syreny budzi śmiech, bo choć wszyscy do

żebyś gruszy tej nie ruszał. Klonowaty głowo, żebrak z drewna nie śmiał nawet tknąć owoc palcami. Ech, zakochał się był w gruszy nadobnej gruszkami i już jesień chyba w pełni. W dusz

czujemy zawsze tylko, czujemy zawsze tylko, czujemy zawsze tylko, czujemy zawsze tylko.